0: Braulitze, zur Nase, zur Bodne Braulitze.
1: Kasale, zure, kreche, uhr, wienek,
2: czas jest, a nasz,
1: Braulitz, nie utrinek.

I večeras Kemal Malovčić za Mirelu Linz Austrija. Kemal Malovčić.